Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda, po lecie skończył się lód.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimno. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

pośladanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie. Znów

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Maglena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
6: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i naprawdę na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
5: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
6: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
5: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
6: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają, też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
5: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
6: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż 0,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
5: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
6: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów, albo mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? No przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli no wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, no myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. No i były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
5: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
6: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, Jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać, to co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
5: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w

0: czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
1: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
0: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
1: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała

0: 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury, oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
0: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna drużyna imienia Emily Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie, takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emily Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

Ta pora, gdy siadamy za kierownicą, przekręcamy kluczyki i ruszamy w drogę do pracy, a podczas niej będzie Wam towarzyszyło słońce, które niedawno wstało i o poranku może Was razić w oczy. Uważajcie na trasie Słupca-Konin. W Golinie nad ranem samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba została ranna. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.

To właśnie teraz zaczyna się wasz najlepszy wtorek w tym tygodniu. Jesteśmy w tym razem od początku, podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was dużo energetycznej muzy od rana. Waldek Darłach, dzień dobry, jest

Yesterday Jack Style, Turn the Lights Off. No i taka pora roku nam się robi, że w łazience o tej wczesnej porze to już raczej znów będziemy zapalać światło wcześnie rano. Za 21 minut, godzina 7. Mam coś do waszej porannej rozgrzewki. 3 szoty w Melo już za chwilę i do zgarnięcia torba Melo Radia. Kto chce. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. 321-321-777. Pierwszy telefon wykonajcie dzisiaj do Melo. Zgarnijcie torbę, taka Melo torba czeka na was. Praktyczna, na pewno się przyda w tym sezonie. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to dziś możecie ją zgarnąć. 321-321-777.

0: Fast Boy, Music Sound. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Całkiem nowy dzień. Cześć Monika, hej, hej.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć. Coś całkiem nowego będziesz dzisiaj robić?
1: Oczywiście, idę do swojej nowej pracy i jestem strasznie, strasznie szczęśliwa.
0: Dobrze się zapowiada jednym słowem, ale to dzisiaj naprawdę pierwszy dzień?
1: Nie, no już tydzień pracuję, ale nadal się jaram.
0: A to dobrze zapowiada na następne miesiące. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Monika, to jak tak dobrze ci się układa, to sprawdzimy ciebie teraz, bo teraz przed tobą...
2: Trzy szoty w melo,
0: które mamy. Uwaga, Grecja czy Hiszpania?
1: Grecja.
0: Powieści czy bajki?
1: Bajki.
0: A schody czy winda?
1: No schody oczywiście.
0: To tak, żebyś schodów żadnych tam, zwłaszcza tych pod górę, nie miała dzisiaj. Melotorba jest już twoja, zgarniasz ją w takich właśnie porannych rozdaniach. Trzymaj się, Monia, miłego dnia, hej, hej.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Meloradio tak od rana podkręcamy tempo i skoro tak zaczął nam się wtorek, dokładnie tak jak lubicie, no to pozostała część dnia, a trochę go jeszcze jest, na pewno też będzie układać się dokładnie tak, jak sobie to życzycie i planujecie. Tym bardziej, że dzisiaj dzień dobrych wiadomości, przy okazji też dzień marzyciela, także wiecie, może możecie uruchomić myślenie, jakieś może plany co do tego, co można byłoby fajnego dzisiaj zacząć i dzień dobrego samopoczucia. Sami widzicie, że to jest naprawdę fajnie zaczynający się wtorek. Żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, za chwilę newsy w Melo. Będzie też prognoza pogody dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Naprawdę bardzo gorąco. Szczegóły już za chwilę, a teraz za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Billy Oaks i Breaking Dishes w Melo. To właśnie tak podkręcamy tempo i dokładnie tak zagramy o 7, gdy inni będą jeszcze grać.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jovi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Pogoda.
1: Nowy dzień mamy w Słupcy. Słońce nad miastem wstało 11 minut po 6, a zajdzie 21 minut po 19 i sporo ma go być nad naszymi głowami przynajmniej w pierwszej połowie dnia. W drugiej więcej chmur pojawi się na niebie, ale przed końcem dnia słońce za nich jeszcze wyjrzy. No i będzie prawdziwie letnia temperatura. Dziś termometry w Słupcy mają pokazywać ponad 26 stopni. Na razie jeszcze dość rzeźko, 12 stopni.

0: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Roman Rzet usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Trafi też do aresztu. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. Miał z nim zakładać giełdę BitBay. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło?
1: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu, wiadomo, widać było, że gram dobrze.
0: Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Szczególnie ważne codzienne rano jest to, żeby ze wszystkim zdążyć, dlatego podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, jest już siódma.

Aleksiany, Sofia, Alice Baxter, Ready for Your Love. Tak podkręcamy tempo. Czy wy jesteście gotowi na to wszystko, co sobie dzisiaj zaplanowaliście? Czy odpowiednio czas też ułożony? Czy wszystko zgodnie z waszym planem dzisiaj układa się od samego rana? No, trzymam kciuki, żeby tak właśnie było i żeby nic nie wyleciało z tej listy rzeczy fajnych do zrobienia i żebyście o niczym nie zapomnieli, bo o czym naprawdę dużym można zapomnieć, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio, a wcześniej Armin van Buuren i Sasha i Everlasting. 12 po 7.

Sigala i Sweet Lovin w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O czym ważnym albo dużym ostatnio zapomnieliście? Pewna para z okolic Szczecina podczas sprzątania mieszkania wyrzuciła na śmietnik starą komodę. Ci ludzie zapomnieli niestety, że w środku schowali wcześniej sporo pieniędzy. Konkretnie 42 tysiące euro swoich oszczędności. Spora suma. Zanim się zorientowali, komodę ktoś już zabrał. Historia ma jednak na szczęście swój dobry finał. Po kilku dniach poszukiwań mebel, a przede wszystkim cała kasa się odnalazła. Ktoś w końcu oddał ich pieniądze. Czyli potwierdziło się, mamy dowód. Lepiej ze sprzątaniem nie przesadzać, bo to stres i nerwy, no i może dużo kosztować. Po co to sobie robić? Jak jesteście z nami, to na pewno nie przegapicie tego, że to u nas najbardziej energetyczna muza od rana. Podkręcamy tempo w Melo. Pauza.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Liwka i Poza Tobą Nic. I oprócz świetnego brzmienia, ten numer ma w sobie też dużo fantastycznej energii. Dużo takiej energii mamy dla Was od rana w Melo i mamy już za chwilę na zegarach, już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Stark.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ceny. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin. Ulica Spółdzielców 15.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Blame i Calvin Harris i John Newman w Meloradiu. Podkręcamy tempo tak energetycznie, gramy dla was od rana. Dzisiaj mamy wtorek i to dzisiaj w Londynie będą próbowali ustanowić rekord Guinnessa w dość oryginalnej konkurencji, jakiej jeszcze wcześniej nikt nie próbował. Chcą zebrać jak największą liczbę osób wykonujących jednocześnie słynny wulkański gest pozdrowienia znany z serii Star Trek, czyli ludzie będą musieli podnieść dłoń z palcami rozdzielonymi w literę V. Potraficie tak zrobić? Fajne jest to, że do tej pory nikt jeszcze nie próbował zorganizować czegoś takiego, więc wszyscy, którzy się tam pojawią i poprawnie wykonają ten gest, zostaną rekordzistami. No i tak trzeba działać dzisiaj. Wy też idźcie na rekord za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu i także takie propozycje do 30 Meloradia. Say Something, Son of Odera i Becky Hill. Głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery. Teraz już za 8 minut 8 w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. Tak będzie u nas punktualnie o 8, a wcześniej będzie prognoza pogody i newsy.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
15: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
24: Ej, nowy, skocz po kawę.
25: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
24: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
26: Wróć do mnie.
25: Załatwimy to w inny sposób.
27: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
24: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
24: Iga, Dudziuk.
25: Mikołaj Kujawiński.

utrudnieniami cały czas muszą się liczyć kierowcy jadący trasą Słupca-Konin w Golinie na Krajowej 90. Dwójce doszło nad ranem do wypadku. Osobówka zderzyła się z busem. Jedna osoba została ranna. Na 90. Dwójce trzeba uważać też w Nekli. To z powodu pracy drogowców. No i w ogóle ruch na niej jest spory. Postójcie i w Słupcy, i w Strzałkowie. Dziś możemy postawić na letni anturaż, bo w prognozach synoptyków dziś lato. Ze słońcem, choć nie przez cały dzień i prawdziwie letnią temperaturą. Słupki rtęci w słupeckich termometrach mogą dobić do 27 stopni. I to jest dobra wiadomość i oby dziś takich jak najwięcej, bo to dzień dobrych wiadomości. Tak więc szykując się do wyjścia do pracy, postawcie na lżejsze ubrania, łapcie okulary przeciwsłoneczne i korzystajcie z lata.

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a powyżej 8 za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Co na to kierowcy?
1: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
2: No, oszczędzam, zwracam uwagę. Nie depczę gazu.
0: Na razie nie ma szans na obniżki. Książę Harry i jego żona Meghan pozostają osobami prywatnymi. Tak w liście napisał brytyjski dwór. Ich powrót do Wielkiej Brytanii niczego nie zmienia.
3: Nie tylko prywatnie mogę wam polecić Meloradio, bo tutaj dużo energetycznej muzy, a to naprawdę dużo zmienia i możecie poczuć się podjęci po królewsku. Waldek Darłek, siemano, hej, jest ósma.

Well, hold on, Bob Sinclair w Melo Radio. Podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek i właśnie teraz macie szansę zadzwonić do Melo. Są rzeczy, których nie wolno odkładać na później i to jest jedna z nich, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Czekam jak zawsze na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są skiety, jest Melo Torba. No i czekamy tylko na was. 321-321-777. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja podaję kategorię, a wy wymieniacie jak największą liczbę słów z podanej przeze mnie kategorii. Jaka to będzie kategoria, dowiecie się już za chwilę. A kto wystartuje? Czekam na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Melo Merch do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę właśnie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Przed chwilą Tripsy Kubańczyk, a teraz Monika i Grzesiek. Zobaczymy, jak błysną nam tutaj dzisiaj. Cześć, Monika.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A co ty taka poważna, Monika, jesteś? Słyszałem, że sprzątanie jakieś uruchamiasz, bo Monika to w weekend w góry się wybiera. Fajnie, i trzeba wcześniej chatę poprzątać.
2: Dokładnie, tak.
1: Ciekawy plan. Dobra, a Grzesiek z kolei to dzisiaj po lesie rowerkiem chce sobie pojeździć po pracy. Siema, Grzesiek.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to taka zabawa, w której trzeba powiedzieć więcej słów niż druga osoba. Macie na to 20 sekund od momentu, kiedy powiem start, ok? Zacznie Grzesiek, bo literka G jest wcześniej w alfabecie niż M, ok? Wszystko wiadomo jak na razie?
3: Okej.
1: Okay. Dobra, super.
3: Tak jest.
1: Pamiętajcie, okay. Pamiętajcie o tym, że gracie na czas. Czas jest ograniczony. Kto powie więcej słów w tym czasie, raz jedno, raz drugi, raz jedno, raz drugie, Grzesiek zaczyna, ten wygrywa skiety. Osoba, która powie mniej, dostaje melotorbę. No i teraz uwaga, najważniejsze. Kategoria na dzisiaj to przedmioty szkolne. Grzesiek, start.
3: Dziurnik.
2: Ołówek.
3: Długopis.
2: Książka.
3: Linijka.
2: Zeszyt.
3: Torba.
1: Wow, jest! Jest czas, stop. Grzesiek 4. Monika 3, jest nieźle. Słuchajcie, w dobrą stronę poszliście. Zastanawiałem się, czy powiecie właśnie coś w stylu długopis, ołówek, linijka, ekierka, czy może matematyka, polski, WF. Też byłoby całkiem nieźle. Grzesiek, dla ciebie skiety pakujemy, już wysyłamy. Monika?
3: Dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę. Monika, dla ciebie melotorba. Przyda się na tym wyjeździe w góry na pewno też. Trzymajcie się, cześć, fajnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Ostatnie słowo.
1: A jutro znów się sprawdzimy i znów będzie szansa się odpowiednio wykazać i to wy będziecie mogli mieć ostatnie słowo. Jak zawsze ta zabawa u nas po 8, tylko w Melo. Teraz 20 po.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dzisiaj od rana we wtorek. Gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce by was dzisiaj nie zaniosło, to pamiętajcie, że wszędzie możecie słuchać Melo i tej energetycznej muzy, na przykład przez net na meloradio.pl. Za chwilę Haven, prawie...
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Eric Pritz, czyli klasyk, który potrafi rozruszać każdego we wtorek rano. Za 17 minut będzie 9. A jakie macie skojarzenia, jak patrzycie na stan swojego konta? Że niby jakoś tak mało i pusto i takie tylko słowa cisną wam się do głowy? No to możemy coś na to zaradzić, bo mamy szybką kasę i 200 do zgarnięcia dzisiaj dla was. I to tak od ręki i będzie szansa wydać te pieniądze od razu. Tylko mam jedno pytanie. Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy i zgarniajcie szybką kasę. Czekamy na wasze mega oryginalne, odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Shimza w Mero, teraz i Fire Fire. Podkręcamy tempo w Meloradio.

Miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: zmienimy ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy bez lipy, soku w Melo. Najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 20 miejsca najgorętszej listy, czyli 30 Melo Radia, na którą głosujecie na meloradio.pl. Na zegarach u nas już za 9 minut 9. Za chwilę mamy dla was prognozę pogody i newsy.
2: A już o 9 zagramy.
1: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. I właśnie tak wam zagramy. Inni wtedy będą gadać. Punktualnie o 9:00.
2: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
3: Iga Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zvykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
8: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Po reklamie.

zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej Słupca-Konin. Te przez kilka godzin były w Golinie z powodu wypadku. Droga częściowo była zablokowana. Teraz w cierpliwość kierowcy na 92 muszą się uzbroić w Strzałkowie. Na utrudnienia i przymusowe postoje natkniecie się też na trasie Koszuty-Parcele Młodojewo-Parcele. Za oknami dziś ma być prawdziwie letnia pogoda. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać przynajmniej w pierwszej połowie dnia. W drugiej chmur na niebie zacznie przybywać i nawet na parę chwil mogą zasłonić słońce, ale ono się nie da, będzie dzielnie walczyć i jeszcze przed wieczorem znów ma królować nad naszymi głowami. Temperatura też letnia, 27 stopni pokażą termometry w Słupcy i jutro w Słupcy także ma być ładnie.

0: są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Polska mówi Unii Europejskiej nie. Nie będzie zgody na przekierowanie części dochodów z ETS do nowego budżetu wspólnoty. Zapewnił o tym wiceminister finansów Jurand Drop. Finlandia zakończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Ogrodzenie ma w sumie 200 km długości. Postawione zostało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych migrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną. Tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie, mówi Marzena Polinceusz z sanepidu.
1: Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
0: Nie warto ryzykować zatruciem.
2: Żelazna zasada jest taka, że niektórzy to o tej porze przechodzą w tak zwany tryb biurowy. Kawa i dobra muza muszą być, to pierwsze ogarnijcie, a ja zajmę się resztą. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej siema, to już dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj 8 dzień września i przy okazji też, uwaga, dzień dobrych wiadomości. Mamy też dzień marzyciela i dzień dobrego samopoczucia. No wszystko wskazuje, że ten wtorek musi się wam udać. Zaskoczył was ostatnio jakiś widok w domu? No, pomyślcie. To ja za chwilę powiem wam o tym, kogo zobaczył jeden gość w swojej łazience. 12 po 9.

Ray Dalton w Melo. All we got. Podkręcamy tempo już 17 minut po 9. Właściciel domu na Florydzie w swojej łazience zobaczył jelenia. Zwierzę stało przy umywalce, patrząc sobie w lustro. Wezwali na miejsce policjanci, próbowali je z domu wyprowadzić, ale jeleń miał inne plany. Najpierw sobie wyszedł na patio, później pozwiedzał ogród, a na koniec, jak na dobrej imprezie, skoczył do basenu, a po kąpieli przeskoczył przez płot i uciekł. Słuchajcie, też wam to przypomina jakiegoś ziomka, który wpada na chatę bez zapowiedzi, korzysta z czego się da, a później to wy wychodzicie na

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Można kolekcjonować różne nietypowe i wyjątkowe rzeczy, ale jest ktoś, kto zbiera rzeczy całkiem zwykłe, z których codziennie korzystacie, a mimo to stał się sławny. Za chwilę więcej o tym w Melo, a wcześniej Olivia Adams. Podkręcamy tempo w Melo Radio i już 26 po 9.
1: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.

Ellie Goulding takim głosem i Anym, a takim brzmieniem potrafią razem zahipnotyzować. Hypnotized w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Strażak z Karoliny Południowej w Stanach kolekcjonuje skarpetki. Zaczęło się niewinnie. Pierwszą parę dostał od dzieci na dzień ojca jakiś czas temu. Później rodzina i znajomi zaczęli mu kupować następne. Kolekcja rozrosła się tak mocno, że facet ma ich teraz ponad 2000. Możecie pomyśleć, że to trochę smutne, że w sumie to gość wie, co dostanie od każdego na prezent. Ale ja uważam, że ten człowiek to najsprytniejszy facet na świecie. Policzcie, ma 2000 par skarpetek, czyli pranie robi raz na 5 lat.

0: Graffiti World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Bardzo fajny był ten wtorkowy poranek. Wtorek też zapowiada się całkiem nieźle, a zadba o to Adi już po 10:00. Przywita was za chwilę w Melo. A my słyszymy się i budzimy razem już jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, trzymajcie się.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy. To już za chwilę w Melo Radio.

0: wszystką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
6: Na słupeckich ulicach nie jest źle. Na chwilę zatrzymacie się na skrzyżowaniu Objazdowej i Sienkiewicza. Nogę z gazu zdjąć trzeba też w okolicy Placu Szkolnego. Za to nieco więcej cierpliwości przyda się kierowcom na Krajowej 92 w Strzałkowie, bo tu tworzą się zatory. Podobnie na odcinku Koszuty, parcele Modojewo, parcele. Stopni. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają pokazywać dziś termometry w Słupcy. Lato, prawdziwe lato. Pogoda nam o tym przypomina, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że do rozpoczęcia kalendarzowej jesieni zostało jeszcze 15 dni. Na brak słońca dziś nie powinniśmy narzekać, ale w drugiej połowie dnia chmur na niebie zacznie przybywać i nawet mogą zasłonić słońce. Na opady deszczu jednak się nie zanosi. Ani dziś, ani jutro. Pojutrze ma to się zmienić.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
6: Agnieszka Pędzik. Gmina Strzałkowo zabezpiecza się na wypadek problemów z dostawami wody. W Radłowie powstanie nowe awaryjne ujęcie, studnia z pompą głębinową. Umowę z wykonawcą już podpisano. Koszt inwestycji to ponad 350 tysięcy złotych, z czego przeszło 130 tysięcy to dotacja z budżetu państwa. Pijany kierowca wpadł na gorącym uczynku w gminie Zagórów. Został zatrzymany przez dzielnicowego z zagórowskiego posterunku, mówi Marlena Kukawka z Komendy w Słupcy.
7: Badanie policyjnym alkotestem wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli samochód osoby, udaremniając mu dalszą jazdę.
6: Zatrzymanemu grozi wysoka grzywna i do 3 lat więzienia. I na koniec wracamy do wydarzeń z weekendu. Wieniec dożynkowy miasta Słupca okazał się najpiękniejszym w powiecie. Podczas Święta Plonów w Powidzu do konkursu zgłoszono 8 wieńców. Komisja oceniała m.in. zgodność z tradycją, estetykę i różnorodność materiałów. Wygrała Słupca. Drugie miejsce zajęła gmina Strzałkowo, a trzecie gmina wiejska Słupca.
8: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tak zwanej ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
9: Poza oddziałem paliatywnym, bo tam dzieci nie mamy.
8: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie przeciw COVID-owi i grypie za jednym razem? Ministerstwo Zdrowia jest na tak. Resort zapewnia, że to bezpieczne i zalecane. I jeszcze nietypowe hobby znanego piłkarza. Erling Haaland kolekcjonuje koszulki rywali norweskiej reprezentacji. Sporą kolekcję przywiózł z tegorocznego mundialu.
10: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale wiecie. Dzisiaj 8 dzień września, no i my zaczynamy. Lumix, Self-Aware, Adi po tej stronie. Eluwina!

Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz dobra wiadomość dla facetów, którzy są łysi. Znaczy mam nadzieję, że dobra, bo jak się okazuje, słuchajcie, no to znaleźli sposób na to, żeby wróciły włosy. Powstała jakaś taka terapia, która podobno po 24 tygodniach ma wpływać na to, że odzyskuje się 80% włosów na głowie. I jak to działa? Blokuje to reakcję zapalną organizmu, powstrzymując układ odpornościowy przed atakowaniem mieszków włosowych. Z jednej strony to naprawdę super informacja, ale z drugiej, panowie, to, że nie macie włosów, to znaczy, że macie dużo testosteronu, a wiecie, co to znaczy?

0: Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A my już całe szczęście mamy wtorek, dzięki temu zbliżamy się coraz bardziej do piątku, więc zacznijcie odliczać, bo to wszystko minie lada chwila i zaraz znowu będziemy się obijać. A w tej godzinie jeszcze Bibi Rexa, Sad Girls, ale będzie też Filipek i Niech się kręci.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę staw.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś Cię gryzie?
12: Ach, herbatko. Kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Filipek, Nel, Sermich i Niech się kręci, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale trochę też nostalgicznie. A czasami człowieka złapie nostalgia i na przykład chciałby sobie zagrać w jakieś stare gierki, ale nie ma kasy i przydałoby się skądś to znaleźć. No i tutaj całe szczęście jest Meloradio, które zawsze pomoże. Szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. Wydajecie na co chcecie, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, na co to ma pójść. Bardzo proste, ale też i przyjemne. Tak jak ten numer. Sad Girls, Bibi Rexa, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A my nie przestajemy i zaufajcie mi, że będzie działo się muzycznie jeszcze więcej. Będą też newsy Meloradia, także to, co najważniejsze.
1: A już o 11 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No i to jest nagranie, które tygryski lubią najbardziej. Pełne energii, pełne pozytywnego vibe'u. Startuje z tym o 11.

0: reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
1: Po południu niebo nad naszymi głowami może się zachmurzyć, ale parasole nie będą potrzebne. Słońce zza chmur od czasu do czasu będzie wyglądać i pod koniec dnia nawet rozgości się na niebie. A nad Słupcą zajdzie dziś 21 minut po 19. Jutro rano znów przywita nas piękne słońce i dzień zapowiada się ładny i ciepły, a nawet bardzo, bo podobnie jak dziś po południu termometry w Słupce mają pokazywać maksymalnie 27 stopni.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Agnieszka Pędzik. Park dla psów, smart toaleta czy świąteczne iluminacje. Na takie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego mogą głosować mieszkańcy Słupcy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
2: Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego miasta Słupcy na rok 2027 nabiera konkretnego rozpędu, bo ja przypomnę, że do 21 września można głosować na wybrany projekt, który został zgłoszony, przeszedł weryfikację.
1: Do wydania na zwycięski projekt jest 200 tysięcy złotych. Dzwony mają bić i koniec. Tak sprawę stawia wójt Ostrowitego. Jednemu z mieszkańców przeszkadzał dźwięk kościelnych dzwonów i głośników podczas mszy. Sprawę zgłosił policji. Wójt Mateusz Wojciechowski w mediach społecznościowych nazwał sytuację absurdem i polecił ponownie włączyć nagłośnienie oraz dzwony. Jak podkreśla, nie wyda zakazu ich używania. I na koniec o tym, że siatkarskie emocje wracają do gminy Słupca. Ruszają zapisy na Słupca Volley League na nowy sezon. Amatorska liga prowadzona będzie w dwóch kategoriach, damskiej i męskiej.
3: Newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano, poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji dnia well-beingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan, można uruchomić mechanizm odwrotny, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk.
4: Taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań.
3: Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
5: Siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy, no bo jesteśmy w Meloradiu i wy dobrze trafiliście, bo w tej godzinie pojawi się bardzo imprezowy numer, który mówi o pięknej dziewczynie i w zasadzie pięknych dziewczynach. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy z tym.

Fastboy i Music Sounds. Tak brzmi naprawdę bardzo dobrej klasy numer. A teraz o pewnej zmianie dla osób, które korzystają z bankomatów. Dużo się dzieje, słuchajcie. Za to, że będziecie mieli na sobie jakąkolwiek maskę albo cokolwiek, co będzie zasłaniało waszą twarz, przy bankomacie właśnie możecie zostać za to srogo ukarani mandatem między innymi. Dlatego mówimy o tym i od razu, żebyście nie mieli później problemów. Ale tak sobie myślę w tym momencie, to parę lat temu był taki czas, że za zasłanianie twarzy były nawet nagrody. W tym przypadku to niestety, jak widać, się nie do końca opłaciło. Lucky Luke, Cooler Than Me, to już teraz w Melo.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, czyli prawdziwe, potężne, muzyczne niebo. I tak też było podczas jego setu na Tomorrowland. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, także wbijajcie. Szukajcie Instagrama Meloradia, TikToka, tam dużo mega fajnego muzycznego kontentu. A w tej godzinie jedna z nowości od Armina Van Burena, czyli Everlasting.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tarczyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

DJ Remo, Sofia Loren i muzyczny pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że jest dopiero początek tygodnia, ale to dobra chwila na to, żeby wziąć się za siebie i nie tylko pójść ćwiczyć, ale też między innymi zagłosować w ramach 30 Meloradia, bo ta już w piątek po 18, a tam gramy wasze ulubione numery, także głosujcie na to, co lubicie najbardziej. Meloradio.pl, wbijajcie, nie czekajcie. Ja akurat proponuję wam numer, który osobiście pokochałem w ostatnim czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Niezwykle epicka muzyczna podróż.

0: Tobi Romeo i Fly High, czyli odlot, o którym marzy każda i każdy z nas. No bo czasami trzeba na chwilę zwolnić. Jeżeli wy akurat w pracy jesteście, to też zróbcie sobie chwilę chilloutu. I jeżeli samochodem śmigacie, to też zwolnijcie. I przede wszystkim uważajcie na siebie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Tutaj możecie być pewni, pojawia się Marlon Hofstadt i wszystko jest jasne, jest mocno energetycznie i przede wszystkim tanecznie. Z tym numerem słyszymy się punktualnie o 12.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin. Ulica Spółdzielców 15.
5: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
6: ...27 stopni, tyle i dziś po południu i jutro mają pokazywać termometry w Słupcy. Przeważnie ma być pogodnie, choć dziś po południu na jakiś czas chmury mogą całkowicie zasłonić niebo, ale nie będą to groźne chmury i padać z nich nie będzie. Cieszmy się tą letnią aurą, bo jak wynika z prognoz synoptyków, pogoda zmieni się pojutrze. Będzie padać i będzie chłodniej. Temperatura ma spaść do kilkunastu stopni.
5: To są newsy Meloradia Słupca.
6: Agnieszka Pędzik. Na początek ważna informacja dla kierowców. Czekają Was spore utrudnienia w Nekli. Przejazd kolejowy przy ulicy Dworcowej zostanie całkowicie zamknięty z powodu remontu. Utrudnienia będą w następny weekend. Od 19 w piątek do niedzieli do 18. W tym czasie kierowcy będą korzystać z wyznaczonego objazdu. Teraz o tym, że trzecia edycja akcji Biegam, bo lubię wróciła do Zagórowa. To cotygodniowe zajęcia dla tych, którzy chcą zadbać o kondycję i zdrowie. Organizowane są we wtorki na stadionie w Zagórowie, mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
7: Treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy, i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas.
6: Treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy. Udział w zajęciach biegowych jest bezpłatny. Tymczasem miłośnicy dwóch kółek mogą szykować rowery. Rajd wokół Jeziora Powickiego będzie 26 września. Start o 10 z parkingu przy Bibliotece w Ostrowitem. I właśnie w bibliotece można się zapisywać. Czas jest do 22 września.
8: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto, tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
9: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji.
8: A te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. To w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
10: Siemanko, ja jestem Adi i cieszę się, że słuchacie Meloradia, bo podkręcamy tempo i w tej godzinie będzie bardzo energetycznie, bo zaczynamy od mocnego I Like. Malno Hofstadt, zapraszam do 14.

Livkaj, poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O tym, że to jest mega uzdolniona dziewczyna, która tak naprawdę jest w swoim prime, to już chyba wszyscy wiedzą, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo no w tej piosence słychać, jak Livka nawija, mając na myśli rapowanie. I więcej takiego klimatu znajdziecie na najnowszym krążku, który no pojawił się w 2025 roku jeszcze, ale nadal brzmi bardzo świeżo i fajnie, mianowicie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Razem z Tako Livka zrobili coś naprawdę bardzo, ale to bardzo potężnego i tego klimatu nie brakuje. Dmitry Vegas, thank you, to już teraz.

Ak smali, whatever turns you on, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze człowiek, który wraz z BDOS-em potrafi zadbać o przegenialną atmosferę, mając na myśli dobry vibe, ale też po prostu dużo śmiechu. Kukę 2115, taki mały ja, no chyba największa, najmocniejsza propozycja od tego.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Kukę 2115, taki mały ja, na świat taki duży, no tak to już jest, ale trzeba znać swoje miejsce. No i wy też dobrze wiecie o tym, że w Meloradiu możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych i to w bardzo prosty sposób. Serio, no bo jedyne co musicie zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. I mówię to całkowicie serio, już pełno słuchaczy od nas wygrało i to naprawdę z fajnymi pomysłami i wielką pozytywną energią. Także wy też zróbcie to samo dla siebie i kupujcie co tylko chcecie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgarniajcie to siano.

0: Sony Fodera i Say Something. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czasami powiedzieć coś to już dużo, w niektórych okolicznościach nawet lepiej się zamknąć, ale nie będziemy o takowych w tym momencie rozmawiać. A Sony Fodera, przypomnę, że był na tegorocznym Sunrise Festival, o czym możecie posłuchać i w zasadzie obejrzeć znacznie więcej na Instagramie Meloradia.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Eben i Hurts. To dla tych mega wrażliwych, emocjonalnych osób, które czasami potrzebują, by ktoś je przytulił. I takiego mocnego przytulasa macie ode mnie, od Melo.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
12: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Rośnie sprzedaż nowych mieszkań. W sierpniu sprzedano o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. Rosną też niestety ceny, najbardziej w Łodzi. Ponad 1 000 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To więcej niż rok temu. Jak wynika z danych GUS-u, to głównie obywatele Ukrainy, ale też Białorusi, Indii i Gruzji. W finansach Polaków raczej stabilnie. Ponad 40% pytanych deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo, jak było rok temu. Mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
13: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety.
12: Prawie połowa Polaków na bieżąco sprawdza stan konta. Różowe ukulele i świadectwo szkolne wśród rzeczy znalezionych w pociągach Polregio. Ale znaleziono też, uwaga, regał na ubrania czy mrożoną pizzę.
14: Jest 13, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy i mamy co rzeczywiście grać, bo w tej godzinie Armin van Buuren, bla bla bla i na początek bardzo emocjonalna propozycja Hertz, Iben, to już teraz, fajnie, że jesteście.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Robin Schulz i Better Times. Kiedyś to było? No to słuchajcie tego. No właśnie, czytam o dosyć nietypowej sytuacji na Śląsku. 3-letni chłopiec uruchomił samochód, przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w skrzynkę elektryczną. Przyznacie, że mogłoby to się skończyć bardzo niebezpiecznie, ale chcę zwrócić też uwagę na nieco inny aspekt, bo słuchajcie, 3-letni chłopak był w stanie uruchomić samochód i przejechać kawałek. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten dzieciak nie zostanie kierowcą rajdowym, to ja nie wierzę po prostu w to uniwersum. On musi jeździć. Britney Spears i Womanizer to już teraz.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

A my. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół, jego ostatnia bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. Pogwarzymy, enklawa, wszystko na miejscu. Mam nadzieję też, że wasza głośność jest we właściwym miejscu, bo ja polecam w razie czego ją zwiększyć i to nie bez powodu, bo jeszcze w tej godzinie Eric Pritz i Call On Me, ale będzie też Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Dell. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Ej, Mikołaj, mam wrażenie, że laski to w ogóle chyba mają jakoś tak, nie wiem, fajniej.
1: Co ty mówisz do mnie teraz?
0: No stary, no wchodzisz na aplikacje randkowe.
1: It's a man's world.
0: No dobra, ale wchodzisz na aplikacje randkowe i one mają tyle tych maczy i tak dalej. A co ma biedny facet powiedzieć? Ty wiesz, ile pieniędzy trzeba zarabiać,
1: czy
0: żeby mieć kogoś?
1: Z autopsji taka historia?
0: Nie! Ja ci powiem tylko tyle.
2: Zrobiliśmy wszystko, co można było, 500 zł się należy.
0: Ej, ty masz jakiś pomysł na to, żeby pieniądze były, słyszałem, bo ty jesteś taki obrotny facet.
1: Stary, meloradio.pl, tam wchodzisz, nie? Zakładka konkursy i akcje, no. Szybka kasa, zgłaszasz się i 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia. Tak o, za darmo.
0: 200, a nawet 500 złotych? No. To jest niesamowite. Słuchajcie, nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl, zgarniajcie to siano i róbcie z tym, co chcecie. Na przykład wydajcie, nie wiem, tak tylko mówię.
1: Na randkę.
0: O! Nice. A, miałem dzisiaj kupić koszulkę na siłownię.

0: Kygo, Max McNally, Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. No tak można grać, podkręcać tempo i generalnie jest naprawdę superancko. 8 minut do godziny 14. Iga Mikołaj w studiu.
1: Siema!
2: Hej, no wreszcie, kopę lat.
0: Spaliście się?
3: Oczywiście,
2: nie.
3: No stary, na 14?
2: Ale ja stwierdziłam, że zamieszkam w pracy.
0: Aha, zamieszkasz w pracy?
2: Tak, szef jest
3: no
2: obok
3: warunki
2: mnie,
3: masz piękne. Się.
0: To niebezpieczne.
4: A już o 14 zagramy
2: Self-Aware Lumix.
0: I co, w końcu widać? To ja dziękuję, pięknie, bawcie się dobrze. Chociaż może jeszcze bym został chwilę?
2: Jak
3: zostań
2: musisz.
3: Z nami.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata, do tego słoneczne. Polacy chwytają tę chwilę.
7: Więcej słońca, więcej witaminy D.
8: Więcej radości.
9: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
6: Dużo chłodniej ma zrobić się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy w roli głównej. Pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie. Dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
11: Już teraz.
12: Już w nowym miejscu.
13: O nowym czasie?
12: Nie.
13: Nie, o starym czasie.
11: O starym czasie, o starych ludziach poza mną, bo jestem młoda.
12: O, dobra.
13: Brzydko powiedziałeś.
11: Ale prawdziwie. Słuchajcie, jest co świętować.
12: Ale to jeszcze chwilę. Niech się rozkręci, nie? Potrzymajmy, nie wiecie. Napięcie się buduje, jak u Hitchcocka.
11: Werble tak zwane teraz są.
13: Lubię suspense.
5: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
11: I Adrianem.
13: Znaczy tak na sekundę.
11: Słuchajcie, jesteśmy w nowym studiu, to się wydarzyło!
13: Niektórzy nie wierzyli, niektórzy krzyczeli, w tym ja, ale się udało, mamy to!
11: Zobaczcie, usłyszcie, jak tu jest pięknie, wbijajcie na social Meloradia, bo za chwilę zobaczycie to studio.
12: Jesteśmy, no naprawdę, niesamowita przestrzeń i słyszymy się też niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami do końca.
11: Świętować?
12: Do końca świata.
11: I jeszcze jeden dzień dłużej.
13: Ja chciałem powiedzieć, że mamy dwa monitory o wielkości 100 cali, co jest w ogóle nienormalne, bo chociaż rozmiar nie ma znaczenia, tak?
11: Ma.
12: Tak, spokojnie, wiesz, podłączymy sobie co trzeba, nie?
13: Jeszcze
12: drugiego pada, tylko trzeba ogarnąć i będzie.
13: Oczywiście.
11: No to zagrajmy historycznie pierwszy numer.
12: To będzie Lumix, Self-Aware. Jedziemy z tym koksem.
5: Freak Fight.
11: Jej, mamy! No graj.

0: Liz, opryska on the move w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jakiś bezsensowny artykuł.
1: Tak, bezsensowny, to zobaczymy za parę lat, jak cię będę w szpitalu odwiedzał, jak będziesz chora.
0: Grozisz
1: mi. Tatuaże.
0: Ale o co tam chodzi?
1: No, że dermatolodzy mówią, że to bardzo niezdrowe, że można mieć zwiększone, wiesz, ryzyko chłoniaka na przykład.
0: Straszne rzeczy to są, a moim zdaniem życie jest na tyle brutalne, że każdy z nas potrzebuje ładnych naklejek na ciele.
1: No nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Wiesz, tatuaże to ma kryminaliści, w więzieniu pewnie siedziałaś.
0: Zrób sobie na czole.
1: Za co? Wyciągaj akta, natychmiast.
0: Nie mam.

0: W Melo Radio Moving on Stereo.
1: Wiecie, za co kocham internet? Za to, że takie rzeczy nie giną. Przeglądałam sobie rano Instagrama właśnie i znalazłam Lewandowskich. Piękna fota.
0: No nie wiem, czy taka piękna. No, clue tego zdjęcia jest takie, że Robert Lewandowski swoją żonę trzyma za 4 litery. Ona wtulona w niego, a on wygląda jak z Gredek trochę, szczerze mówiąc, z Harry Pottera.
1: Albo taki creep trochę w tej czapce. Strasznie. Mimo, że kocham Roberta.
0: On mi też trochę przypomina takiego Golluma odrobinę. Z takim wzrokiem, wiesz, trochę opętańca.
1: Znaczy, mi jest go bardzo szkoda. Chyba on po prostu musi pokazywać tym wszystkim facetom, którzy się kręcą wokół Anki Lewandowskiej, że ona jest jego.
0: No tak, ale no to niech się nauczy tańczyć lepiej, nie? To
1: a baciatę.
0: Tak jest. Ale wiesz co, no jak tak patrzę na jego twarz, to się nie dziwię, że jako Alan Walker nosi tę maskę, bo wyglądał strasznie na scenie.

0: Reason, Stoila Jokes i Lawinia w Melo Radio we Freak Fajcie. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Lubicie być związani?
0: To bardzo osobiste pytanie.
1: A, widzisz. I ma to swoją historię, ponieważ porozmawiamy w tej godzinie o gościu, który najwyraźniej lubi. O bondage porozmawiamy.
0: Boże, no dobrze. Na ostro wjeżdżamy w nowym studiu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbas.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
14: Carrefour, jest.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
7: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus w kinach od 11 września.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Co jeśli Carla Fernandez? No właśnie, co jeśli ktoś cię tak bardzo zdenerwuje, że weźmiesz taśmę klejącą i zakleisz komuś buzię i zwiążesz go tą taśmą?
1: Ale ja cię chyba nie denerwuję, prawda? Wszystko między nami okej.
0: Okay. Tak. Wszystko to dobrze. Jest super. To jest taka historia pewnego pasażera, który sobie leciał samolotem i był agresywny wobec innych, więc pasażerowie mówią, nie, koniec, koniec, koniec.
1: Tak, i przykleili go właśnie srebrną taśmą do fotela. No, wygląda to komicznie. To wygląda tak, jakbyś miała niegrzeczne dziecko, które nie chce po prostu usiedzieć w miejscu i musisz coś z nim zrobić.
0: Nie no, z dziećmi tak nie wolno, ale niektórzy tak lubią jak ten pan.
1: A, no są takie specjalne miejsca, nie? Specjalni ludzie.
0: Sorry, papi.

0: Halo, halo, proszę zwolnić. Take it slow.
1: Nie.
0: Robin Schulz i Watermat, tak proszą.
1: Będę tak szybka, jak będę chciała.
0: Tempo masz podkręcone, bardzo dobrze.
1: Zawsze, słuchajcie, a wy uważajcie w ogóle w internecie i na siebie, bo wyciekają jakieś dane.
0: Ale ja nawet nic nie kliknąłem, a moje też wyciekły. Okradli nas z naszych danych.
1: Ula Harciarek w newsach opowie wam więcej.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilse.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już

0: Kierowca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie masz żadnych

0: Widzieć. Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym

tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: To są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. Nie oznacza to jednak, że nasze dane wyciekły, uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
1: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
0: Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo czterech zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. Dwa z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.
2: I mamy godzinę 15. Słuchacie Freak Fightu. Dobrze, że nie jesteśmy studentami, Mikołaj.
3: No to są teraz drogie rzeczy.
2: To jest dramat jakiś.
3: No, jak taki student ma sobie przeżyć?
2: Jak on po prostu nie ma co jeść zwykle nawet.
3: No właśnie.
2: All the time to na start.

0: ty jesteś wielkim fanem,
1: Fantastyczni
0: Mikołaj.
1: Ludzie są szaus, naprawdę.
0: Call my name w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i Mikołaj znalazł po prostu coś strasznego.
1: To jest oburzające wręcz. Słuchajcie, najtańsze miejsca w akademikach w pokoju co najmniej dwuosobowym,
0: tak?
1: 410
0: tak?
1: do 450 zł miesięcznie. Jeszcze spoko, nie?
0: No, to jest
1: tak
0: okay.
1: w miarę.
0: Mm-hmm.
1: Ale za pokój jednoosobowy 1500 do 2000, a ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3500 zł.
0: A czy jest łazienka prywatna?
1: Nie, jest prywatna publiczna toaleta.
0: Nie. Dla mnie by to było na przykład nie do przejścia, słuchaj.
1: Jeszcze musisz się wyżywić przecież, nie? To kiedy ty masz czas studiować, skoro musisz iść do pracy, żeby na to zarobić wszystko?
0: Bo w ogóle dlatego studia są bez sensu, nie powiedziałam tego.
1: A, no ja nie skończyłem.
0: Ja też
1: jakoś
0: nie.
1: Żyję.
0: On tonight. A ktoś się zaraz uśmiechnie?

0: о 17 по 15. No wreszcie sypniemy gotówką, tak jaką uwielbiam.
1: Czekaliśmy na ten moment i teraz nadchodzi ten moment, w którym dzwonimy do Kasi, która ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. Pierwszy za nami, drugi za nami. Boże, jak to leci.
0: Kasia. Cześć Kasia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Hej.
0: Co tam u ciebie słychać?
2: No, czekam na koniec pracy.
1: No właśnie, przed chwilą mówiliśmy o pracujących studentach. Jak wy macie czas, żeby studiować i pracować jednocześnie?
2: Studiuję zaocznie, a teraz jeszcze jestem przed studiami, więc jest okej.
0: Bez kitu, Mikołaj, studia się zaczynają w październiku.
2: Tak.
1: Przepraszam, wiesz,
0: widać, kto jest
1: dlatego nieukiem. Nie skończyłem, nie? Ja
0: Kasia,
1: nie wiem, kiedy się zaczyna.
0: Byłaś na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
2: Teraz w sumie mam pomysłów wiele, ale pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
1: No dobra, dla mnie to brzmi faktycznie odpowiedzialnie przede wszystkim.
2: Tak, studencko.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
2: Yeah! Super, dzięki. Dzięki, przydać. Szybka kasa od
0: Meloradia. Kasia, a masz tam kogoś, kto mógłby jeszcze dopłacić ci trochę do tej torebki? To weź sobie jakąś droższą.
2: Powiem mojemu narzeczonemu.
0: O to chodzi.
1: Oj, biedny.
0: Galaxy, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Po szybką kasę kierujemy się na meloradio.pl.

0: Portaway Griffin. Niezły Meksyk, co?
1: Nie ma takiego słowa jak Meksyk. Przynajmniej nie w USA, dobrze?
0: Naprawdę?
1: Jest tylko Ameryka.
0: Ja przepraszam, a możesz coś więcej?
1: Tak, że trzeba sobie będzie kupić nowy atlas. Po raz kolejny już.
0: Kto to wymyślił?
1: Po raz trzeci chyba w tym roku.
0: Kto tak zrobił?
1: No kto? Nasz ulubiony, pomarańczowy.
0: Porozmawiamy w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin. Ulica Spółdzielców 15.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: bryska. Lato w Maloradiu, teraz muszę zmienić trochę klimat. Mhm.
1: No kiedyś lato można było spędzać jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych od Zatoki Meksykańskiej po jezioro Ontario.
0: Ale wypluj to słowo.
1: Ale teraz już nie można. Zatoka jest amerykańska i jezioro też jest amerykańskie i zaraz Nowy Meksyk też będzie nową Ameryką.
0: Słuchajcie, o co tam chodzi w ogóle?
1: No Donald Trump bardzo lubi zmieniać nazwy na mapie i ktoś mu teraz zasugerował, że Nowy Meksyk to tak, wiesz, źle się kojarzy, tak brzydko, nie?
0: A
1: taka Nowa Ameryka, to wiesz, taka bardziej prestiżowa,
0: jasne,
1: nie? Ciekawe, jakby chciał na przykład Europę nazwać. Stara Ameryka, bo stamtąd przypłynęli w sumie, nie? Taki pocisk. Twoja stara Ameryka.
0: Zrozumiałam.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Mamy dobrą wiadomość z Mikołajem. Możemy się wszyscy rozebrać.
1: O, rzeczywiście, no, będzie do tego okazja.
0: I super.
1: I nie mówię o tym, że jest nowe studio i że tutaj się będziemy rozbierać. Tu nie wolno.
0: To znaczy, nie?
1: No dobra, no przetestujemy, czy wolno, czy nie wolno.
0: I damy wam znać, co na to nasz szef.
2: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer I Like.
0: Ale chyba będziemy musieli dać znać na tej drugiej platformie. Aha. Czy można się rozbierać.
1: Ale to nie mów o niej głośno, bo to jeszcze, wiesz, jeszcze nie wystartowało oficjalnie.
0: Sorki, ten numer punktualnie o 16.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Piros i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
18: Drodzy kochani.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Agnieszka Pędzik. Pora wyjmować wygodne buty i strój, bo spotkania w ramach akcji Biegam, bo lubię wróciły. Miłośnicy biegania ponownie spotkają się dziś na stadionie w Zagórowie. Tu o 17.30 będą czekać trenerzy i na doświadczonych, i na początkujących biegaczy. Pogoda ładna, więc to niezły plan na to popołudnie. A może macie ochotę pośpiewać? Miejski chór Kanon w Słupcy znów będzie działać. Możecie się do niego zgłosić. Co ważne, doświadczenie nie jest wymagane. Zainteresowani? Wpadajcie dziś o 18.00 do Miejskiego Domu Kultury. I jeszcze coś dla miłośników dwóch kółek. Możecie się szykować na rajd wokół Jeziora Powickiego, który będzie 26 września, a do 22 można się zapisywać w bibliotece w Ostrowitem. Start o 10 z parkingu przy bibliotece. Po pokonaniu trasy na uczestników będzie czekał posiłek regeneracyjny przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich.
2: Są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco. Jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać.
3: Stój, Miszu, nie bój się, stój. Nie bój się, stój. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
2: Interwencje nagrały kamery noszone przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja.
4: I mamy godzinę 16:00 i w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie.
5: Chciałbym przeżywać takie przeżycie jak Kinga Rusin.
4: Ja chyba też. A jakie? O tym w tej godzinie.

0: Sigala, Ella R w Melo Radio. Kobiecy orgazm jest bardzo interesującym, ciekawym w ogóle wręcz tematem i problematycznym.
1: To zależy dla kogo, nie?
0: Oczywiście. Kinga Rusin, znana dziennikarka, znana influencerka, nie ma tego problemu, ponieważ przeżywa etnoorgazm.
1: Etnoorgazm? To to, co na Erasmusie się przeżywa?
0: Blisko. Nie, trzeba pojechać na przykład do Kirgistanu, żeby to przeżyć.
1: A, i zatopić się tam w kulturze takiej. Mm-hmm. Okay.
0: Etnoorgazm.
1: No ładnie.
0: Sprawdzimy
1: ładnie
0: to?
1: Ładnie się tam bawią.
0: Wspólnie?

0: 18 po 16.
1: A cóż to za dźwięki, łomatku?
0: To jest ten moment z opóźnieniem.
1: A co to się stanęło się?
0: Z opóźnieniem delikatnym.
1: Tak, no ale tak, dzisiaj wystartowaliśmy z nowego studia, więc jakby sytuacja chyba znana.
0: Tego dźwięku nie trzeba przedstawiać. My z Mikołem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Oglądamy wszystkie występy co tydzień, notujemy punktację.
1: Ruszył kolejny sezon, więc my powracamy do siedzenia tutaj na swoich tyłkach i krytykowania, jak ktoś inny tańczy, ale no w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, wszyscy zostali potraktowani bardzo dobrze, więc my też nie będziemy surowi.
0: Helena Englert ma loki, tak jak ja, więc ma ode mnie już dużo punktów. Fajnie się dziewczyna rusza, no
1: fajnie,
0: ma talent,
1: tak. Występ myślę, że bardzo na plus. W ogóle tam był taki włoski klimat, nie, w tym odcinku.
0: Coś takiego.
1: I tak mi się wydaje, że ona pasuje właśnie do takich klimatów.
0: Taka ognista dziewczyna.
1: No, zresztą gościliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj się spotkać w naszym starym studiu. Mam nadzieję, że do nowego też wpadnie.
0: Też mamy taką nadzieję. Słuchajcie, Madzia od Bagiego, a nie, bo ona jest tancerką, a nie gwiazdą.
1: No, ale to wiesz, no, ona to wiadomo, że top. Nie, z każdym, nawet jakby z jakąś miotłą miała tańczyć, to myślę, że miotła by miała wysokie oceny.
0: Ale naszą mandarynką ukochaną jest mandaryna właśnie.
1: Tak jest, no mi się bardzo podobał występ.
0: A wiecie dlaczego? Bardzo kręciła piersiami.
1: Bardzo mi się podobało.
0: Janusz, czy to ty? Ale my kibicujemy mandarynie chociażby dlatego.
2: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
0: Meloradio non-stop?
2: Ale jak?
0: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że non-stop u ciebie Meloradio.
2: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
1: Ja już wysyłam SMS-y.
0: O, tylko żebyś nie zbiedniał, ktoś musi nam obiad kupić. Magnetic w Meloradiu.

0: Sliwka, poza tobą nic w Meloradiu.
1: Ten układ, który zaprezentowałeś tu w studiu, to oficjalny, czy twoje własne dzieło?
0: To jest moje własne dzieło, coś ci się nie podoba?
1: Nie, no właśnie zaskakująco dobre.
0: A może Taniec z Gwiazdami za rok? Call me. A w tej godzinie pogadamy o najmodniejszych miejscach spotkań dla...
1: Dżęziaków, tak.
0: Skup się.
2: Meloradio Skupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca,
12: szkoła,
13: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: Jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
14: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

0: Acapulco, Jason Derulo w Meloradiu. Jest wejście. Tak podkręcamy tempo.
1: Goście, no po prostu nowe studio, każdy chce zobaczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, o to chodzi.
1: To będzie nowe miejsce spotkań wszystkich radiowców.
0: Bo słuchawki się splątały, szefie drogi.
1: Ale jeśli mówimy o miejscach spotkań, to muszę powiedzieć, że twoja generacja, pokolenie tak. Z, strasznie mnie irytuje.
0: Dlaczego?
1: Strasznie mnie denerwuje. Ale propsuje teraz wasze nowe, ulubione miejsce spotkań, bo podobno teraz dżędziaki spotykają się w bibliotece.
0: I to świadczy o tym, że my jesteśmy mega inteligentni i ogarnięci.
1: No tak. A czytacie chociaż ze zrozumieniem te książki?
0: Nie, tylko jak są obrazki. Karnawał, Gips, Peset for Money w Meloradiu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: My oh my.
1: Na na na na. Hej, hej, hej. Goodbye, tak było w oryginale.
0: No
1: znamy
0: właśnie
1: inną wersję też.
0: A za chwilę newsy Meloradio. Mhm.
1: Będzie dobra informacja dla tych, którzy poszukują pracy.
0: Świetnie.
1: A co, szukasz sobie pracy?
0: Znaczy, nie wiem, czemu tak zareagowałam. Bardziej, że można sobie dorobić, o to mi chodziło.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy Spritz.
0: Szefy, serio, ja tak zareagowałam,
1: to przez to wejście, na które prawie nie zdążyliśmy, tak?
0: Bo tak jakoś już
1: możemy sobie szukać nowej.
0: Nie, mi jest dobrze bardzo. Nie, ja tu zostaję. Na zawsze. Ten numer punktualnie 17.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Idealny poranek? Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Szykujemy skok.
20: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
21: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
22: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
23: Świat Ciebie potrzebuje.
22: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
24: Po reklamie.

0: Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Agnieszka Pędzik. Kino Sokolnia w Słupcy wróci po przerwie już w piątek. W repertuarze znajdziecie dwa tytuły. To polska komedia 100 dni misja Zeus i amerykański film przygodowy Gwiazdozbiór psa. Teraz coś dla miłośników teatru. Wrzesiński Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl Żona do adopcji. W życiu Adama wszystko miało swoje miejsce. Dom, praca, od czasu do czasu kontrolowana rozrywka, ale nagle żona wyjeżdża i wszystko wywraca się do góry nogami. Na spektakl będziecie mogli się wybrać 17 września o 19. A w Słupcy w październiku obejrzycie Seks dla opornych. To komedia, która udowadnia, że szczery śmiech i dystans do siebie to najlepsza terapia, o czym przekonuje się małżeństwo, które przechodzi kryzys i zamiast iść do specjalisty, bierze sprawy w swoje ręce. Spektakl obejrzycie 23 października o 18 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydał oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudnić 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie dziś ponad 30 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy?
3: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
4: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnim taką pogodą.
2: Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Warzywo namawia bohaterkę do zniszczenia warzywniaka. Głosu kalafiorowi użyczył Adam Woronowicz.
5: Wiedziałam, że warzywa są niebezpieczne. Wiedziałam, żeby ich nie jeść. Wiedziałam.
6: Kalafior, no niebezpiecznie to brzmi.
5: A wiesz, co brzmi bezpiecznie? WhatsApp Meloradio.
6: O, bo szyda się w tej godzinie. Jak najbardziej.

0: Ania Dąbrowska, nieprawda, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.
1: Prawda, prawda.
0: Czysta prawda, my tylko mówimy prawdę, pamiętajcie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dobra wiadomość na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Bo dzisiaj jest podobno dzień dobrych wiadomości. No, dobra wiadomość na pewno taka, że nowe studio.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze to jest dobra wiadomość zawsze i wszędzie.
0: Oraz poznajmy się.
1: Podwyżka, no to też związane z pieniędzmi. Każdy by chciał taką wiadomość otrzymać.
0: Dobra wiadomość na literę P, czekamy na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co jeszcze jest na P fajnego?
1: Dobra wiadomość na P. Przytyłeś, a nie, czekaj.
0: To twoja codzienność.

0: No Money, Galanty z
1: Meloradio. Akurat.
0: No Money? Ale my dzisiaj sprawdzamy dobre wiadomości na literkę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszamy na naszą stronę meloradio.pl. Odnośnik do Whatsappa. Piotrze?
2: Paliwo po 5,19.
1: O, jak dobrze.
2: Ale za pół litra.
1: O. Oszukał mnie.
0: Mamy też Agę.
3: Dobra wiadomość na P. Pamiętaj, że jesteś piękna.
0: To jest mega słodkie.
1: Pamiętaj, Iga. Ja już zapomniałem. Czekaj, co?
0: Ja ci dam dobre wiadomości na literę P, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Repeat it, Martin Garrix.

0: Dobra wiadomość na literę P to jest nasze dzisiejsze pytanie. P jak przeprowadzka do nowego studia, ktoś nam napisał.
1: O, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia dla nas przynajmniej.
0: A według Kasi?
2: Oczywiście przecena.
0: O, ja to rozumiem.
1: No to tak. Ale... Nie, ty nie kupujesz na przecenach, bo jest za tanio.
0: Tak, ja w ogóle mi przecena nie jest potrzebna.

0: prostu gdzie jest w ogóle ten prestiż, nie? Znika.
1: Kamil?
2: Coś fajnego na P to na pewno premia.
1: Premia.
0: To co, należy nam się chyba, nie?
1: No chyba tak. Ile?
0: Prosimy. No tak, tak, żeby nam posmarować.
1: No dobrze, to my czekamy na premię i czekamy też na wasze głosówki. Dobra wiadomość na literę P.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: twarz.
1: Trips, zapraszamy na Instagrama.
2: O, zapraszamy do odpisywania, bo nie zobaczysz nowego studia inaczej.
1: O, to trochę brzmi jak taka groźba, no, ale jest to też prawda. Dobre wiadomości na literę P to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mhm. I może Sebastian.
3: Na literę P to tylko piątek po 15.
2: A wtedy niestety mamy program. Dzisiaj wtorek jeszcze, ale spokojnie, to już bliżej niż dalej. Jest jeszcze Janusz, który napisał...
1: Tak?
2: Poruszamy się dzisiaj troszeczkę.
1: Ale to chodzi o ruch?
2: No o ruch.
1: A jaki?
2: Chorzów.

0: Bardzo ładnie robisz.
1: Dzięki. Zawsze lubiłem robić
0: Ale wszędzie tak robisz?
1: Tak.
2: Ja też zrobiłem
0: Też bardzo ładnie.
2: I to z radości, bo ja zobaczyłem nasze nowe piękne studio.
0: Pięknie to jest.
1: Zobaczysz, jak sobie tam usiądziesz.
2: Właśnie
0: poczujesz
2: nie mogę
0: się tam kosmos.
2: Iga, czy ty możesz już stąd wyjść, przepraszam?
0: Mogę.
2: O, cudownie, dziękuję. Ja idę w Melo. A czekaj, no kliknij jeszcze, Iga.
1: No i zatrzymała. Nie. O, i teraz cisza na antenie, trzeba coś mówić. Mówię, że zagramy o 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: Czego się śmiejesz?
1: Sorry papi.
2: Będzie. No Iga, powiedz coś.
0: Po prostu niejasny komunikat.
2: Ja tylko takie robię.
3: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Dyskoteka w śląskim Zoo, bo pingwiny na wybieg dostały kulę dyskotekową, mówi opiekun ptaków Wojciech Szuchowicz.
1: Bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
0: Kula będzie pojawiać się i znikać, tak żeby pingwiny się nią nie znudziły.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Są takie momenty w życiu, kiedy już przeżyło się pierwszy raz, a znów się czuje, że taki pierwszy raz się przeżywa. Ja to dziś mam. Mam nadzieję, że tym razem chociaż efekt będzie lepszy. Witam was w nowym studiu Meloradia, studio nowe, energia jeszcze mocniejsza, więc lecimy. Sorry papi, topiki, beki, hi. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Take Me Back to Kygo i Max Magnone w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18. I mamy taką trochę parapetówkę dziś. Nowe studio Melo Radia otwarte. Wbijajcie na sociale je zobaczyć, a jak parapetówka. No to i prezenty. Choć my lubimy być przekorni, więc my damy wam z tej okazji prezent. Już za chwilę będę dzwonił z szybką kasą od Melo Radia. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. Melo Radio.

0: No i ja właśnie w tym momencie wybrałem numer do Szymona, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy na to 5 sygnałów, maksymalnie ani jednego dłużej, więc Szymon, odbieraj, bo to jest ta chwila, żebyś mógł odebrać telefon i połączyć się z nami, z Meloradiem. 3 sygnały już za nami. Szymon, no nie rób nam, chłopie, tego. 4 sygnał i czy to się uda, czy to się uda? No i nie mamy tego. Szymon telefonu nie odebrał, a to oznacza, że dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam na liście. Słuchajcie, to jest radio na żywo. Ja teraz muszę wybrać numer i tą drugą osobą jest dzisiaj Wiktor, który mam nadzieję, że on odbierze ten telefon od Meloradia i że on się ucieszy, no bo też ma fajne zgłoszenie. No mam nadzieję, że odbierze. Liczymy kolejne 5 sygnałów. To jest pierwszy.
1: Halo.
0: No i Wiktor odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 od Melo. Gdybyś dostał, to powiedz, na co by się wydał? Co napisałeś tam w zgłoszeniu na meloradio.pl?
1: W zgłoszeniu napisałem, żebym dołożył do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę na całą noc.
0: Mhm, czyli czekaj, ty chcesz pojechać z dziewczyną na rybę, a dziewczyna się tym też interesuje, czy jak to wygląda?
1: No, lubi ze mną po prostu spędzać czas.
0: Aha, tak to wygląda. Słuchaj, Wiktora, ty jesteś jakimś takim fanem łowienia, łowiectwa, takiego rybiego. Co takiego największego udało ci się złapać?
1: No, tak, karpia z 8 kilo to na pewno.
0: Proszę, czyli jak na Wigilię, to do ciebie?
1: Dokładnie.
0: A ten dźwięk oznacza, że dajemy ci 200 na to, żebyś jeszcze bardziej mógł swoje pasje rozwijać. Taka szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Spokojne, to nowość na playliście Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, że ojciec z synem to nie zawsze najlepsze połączenie. No i pogramy, między innymi Rihanna i Us and Them.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O reklamie.

0: Piękni ludzie. David Guetta i Sia to Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Donieśli na siebie nawzajem. To w Czernichowie, w Małopolsce, jak czytamy, ojciec znalazł u swoich synów narkotyki, no i zgłosił ich na policję. A ci w ramach zemsty donieśli też na niego, że on posiada nielegalnie broń. No i weźcie sobie teraz wyobraźcie, jak oni na rodzinnym obiadku albo wigilii będą niby patrzeć na siebie.
1: Cześć, tu modelki. Wieczorami ja idę w Melo, a dziewczyny piją herbatę.
2: Ostro.

0: Kap, kap, kap. Na Ibizie to nawet deszcz przyjemny, tak jak ten hit Rain in Ibiza. Spod szyldu Felix Jen pochodzi ten numer, więc firma sprawdzona, no a po 19 też będzie fajnie, obiecuję.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? I po 19 też zagramy w zabawę O Czym Myśli Pychu. To wszystko się wydarzy, zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: 30 Meloradia. Znacie tę listę. Co piątek po 18 ją odliczamy, czyli wasze ulubione kawałki. No a tak się składa, że aktualnie numerem 1 jest ten numer. Dub Dogs i How Does It Feel. Tak zaczynamy tę godzinę. Za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Tu Pychu. No to co, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Tak sobie możecie robić i wiem, że robicie za kółkami waszych samochodów. Silva Bumpa, Yon Tonight w Meloradiu. Bardzo mocna rzecz na naszej playliście. Prywatnie jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Zawsze bujam głową jak te zabawkowe jamniki w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. 7 minut po 19 na zegarach, a to czas, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś, słuchajcie, chodzi mi o zawód. W tym zawodzie trzeba często chodzić w koszuli, choć w sumie tak nie do końca pod pełnym krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze propozycje za kilka chwil. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, on za kilka chwil wam się przyda. A już teraz Roxy i Miasto.

0: Saint-Tropez. O czym myśli
1: Pychu? Welcome to Saint-Tropez, to DJ Antua i Kalina w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu wam się za moment przyda. No i już możecie na niego dzwonić, no i próbować zgadnąć. O czym myśli Pychu? Zasady są proste, ja wam daję podpowiedzi, wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Dziś chodzi mi o zawód, no i w tym zawodzie często trzeba chodzić w koszuli, choć nie pod krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze telefony, no i już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Piotr z tej strony.
1: No siemano Piotrek, jak tam ci mija dzionek?
2: Doskonale, stoję właśnie w korku, ale jest pozytywnie.
1: A, spoko, no to słuchaj, o czym myśli Pychu dzisiaj? Strzelaj.
2: Strzelam, że myślisz o zawodzie kelnera.
1: Nie, o kelnera nie chodzi, ale strzał dobry. No to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. No i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, witam.
1: No cześć, jak masz na imię?
3: Z tej strony Mikołaj.
1: No to Mikołaj, o czym myśli Pychu?
3: Zgaduję, że o osobach pracujących na feriach.
1: Nie, nie chodzi o takie osoby, no to czekam na kolejne wasze połączenie. Jeszcze jeden strzał, spróbujmy. Słuchajcie, chodzi o osobę, która no w sumie to pracuje w pojedynkę, choć pracuje z ludźmi. No to kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo?
1: No cześć, jak masz na imię?
4: Dzień dobry, Ola.
1: Wyłącz radio, bo będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Ola, o czym myśli Pychu?
4: Ja mam pomysł, tu syn mi podpowiada, konsultant.
1: Nie, nie chodzi o konsultanta. Słuchajcie, chodzi o kogoś, kto pracuje dość długo zazwyczaj, czasem powyżej 8 godzin, no i pracuje za kółkiem. Runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Tak jak mówi Robin Schulz, take it slow. Trochę zwolnijcie, nie ma co się spieszyć, ze wszystkim zdążycie. Jest w końcu wieczór, jeszcze letni, więc cieszmy się nim. Robin Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No i to czas na drugą rundę naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Cały czas szukamy odpowiedzi. To pytanie 321-321-777. Próbujecie się dodzwonić. No i mam nadzieję, że zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie często chodzi się w koszuli, choć nie pod krawatem. No i też jest się za kółkiem i pracuje się solo. Jest się odpowiedzialnym za innych ludzi. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, która oznacza, że telefon dzwoni. 321-321-777. O czym myśli Pychu? Jeszcze raz powtórzę, że chodzi mi dzisiaj o zawód. No to spróbuję odebrać. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Joanna z tej strony.
0: Cześć, Joasia. No to o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że może to jest policjant, dba o innych.
0: Nie, nie chodzi o policjanta. Chodzi o kogoś nie aż tak umundurowanego. Trochę lżej. Bez krawata chodzi, no a w koszuli często takiej niebieskiej, jeszcze podpowiem. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamil.
0: No cześć, Kamil. No to o czym myśli Pychu?
3: Może to jakiś jest kierowca prezesa?
0: Prezesa nie, ale kierowca dobrze. Pierwsza część jest bardzo dobra, no to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Marta.
0: No cześć, Marta. To o jakiego kierowcę chodzi? O czym myśli Pychu?
4: Czy to przedstawiciel handlowy?

0: Nie chodzi o takiego kierowcę. Chodzi o kierowcę, który przewozi bardzo dużo ludzi. W takim pojeździe, na którego musicie często czekać. Jest opóźniony często. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
1: Tam Paweł.
0: No cześć Paweł, no to o czym myśli Pychu?
1: Może kierowca autobusu.
0: No udało się, ty często autobusem jeździsz?
1: No nie, już niestety nie, ale...
0: Ktoś tutaj ma samochód. Ja cię rozumiem, tak, stary. Słuchaj, skiety Meloradia lecą w tym momencie do ciebie, a do was jeszcze do 20 poleci na pewno Sigma i Nobody to Love. Meloradio. Idę w...
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zame Tempo. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

Mela Radio wszyscy możecie poczuć się jak VIP-y. Sean Baker o to zadbał, to VIP. 16 minut zostało nam do 20. Nowy Jork zakazał AI. Konkretniej wśród uczniów, jak czytam, wprowadzono w USA zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów poniżej szkoły średniej. No bo to ogranicza kreatywność, spowalnia myślenie, wiadomo. No i mi się to podoba. Szkoła ma podobno uczyć życia, no a nic nie uczy życia tak jak kombinowanie. Jak zrobić ściągę tak, żeby się facetka nie zorientowała.

0: też tu wetka wieczorami idę w melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, humorki, mam nadzieję, dobre. A jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo sztosów i będzie moje story time.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips i PZ, Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo, to już za chwilę.

0: Reklama. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, jak ja wam powiem, co odwaliłem w ostatni weekend, to się przeżegnacie. A w tej godzinie będzie moje story time. Wy też będziecie mogli wysyłać głosówki z waszymi przygodami. Ale wcześniej gramy. Minuta przed 20, a Melo już leci z muzą. Na dobry początek Gibbs, Benjaminelli, Ram Pam Pam, Armin van Buuren i Everlasting, to też mam przygotowane. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Justin Bieber i Nicki Minaj. To Beauty and the Beat. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy ten wieczór razem i mega się cieszę. A co ja, słuchajcie, odwaliłem w weekend? To do teraz nie mogę w to trochę uwierzyć. No słuchajcie, byłem na takich sporych zakupach. Wiecie, jak to jest w sobotę po południu. Kilka stówek z konta zniknęło, no ale wśród tych rzeczy, które kupiłem, była też suszarka na pranie. Taka naprawdę ogromna. No i co? No i zapłaciłem za nią. Pogadałem sobie z panią kasjerką i zapomniałem wziąć z kasy tej suszarki. No na szczęście w poniedziałek udało się sprawdzić i odebrać ją w jakimś tam punkcie obsługi klienta, ale stwierdziłem, że z tej okazji muszę was zapytać, o czym ostatnio zapomnieliście, albo o czym mega często zapominacie. Dawajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, mam nasz merch w zamiany, no i pewnie komuś z was go oddam. Dajcie mi znać, o czym wy najczęściej zapominacie, albo co wam się takiego ostatnio przydarzyło. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze głosówki.

0: Buziaczki są fajne, a jak już takiego się dostaje od Dua Lipy, to już w ogóle cudownie. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Melo, 20:27 na zegarach, a ja was zapytałem, o czym najczęściej je zapominacie. No i Piotrek na WhatsAppie Melo Radia napisał, że on zapomniał kupić bilety miesięcznego. Ała! No troszeczkę to boli, ale ze mną jest też nasza wydawczyni Karola.
1: Siema, siema. Siema.
0: No i ty też o czymś zapomniałaś, prawda? I to tak nieodlegle, bo dzisiaj.
1: No właśnie, słuchajcie, przed chwilą do mnie zadzwonił mój partner i powiedział, gdzie jest olej? Ja mówię, co? No i okazuje się, że robili na kolację naleśniki, ale zapomniałam kupić oleju, także I'm sorry.
0: Czyli nie będziesz miała jedzonka, jak wrócisz do domu.
1: Chyba nie będzie kolacji.
0: No. Ajajaj. No i powiedzenie, masz baboplacek? Jest trochę inne. Nie masz baboplacka.
1: Nie mam też kolacji.
0: Ale masz na to Duke'a Dumonta, jego nowość. Ain't no game. Gramy już teraz.

0: Safri Duo i kultowy numer w nowej wersji od The Colors. To Cynical. 17 minut do 21 nam zostało, ale każda pora, nawet taka późnym wieczorem, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam znać, na co byście taki hajs wydali. No, Kinga zgłosiła się już jakiś czas temu i posłuchajcie, na co ona wydała swoją szybką kasę.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, chciałam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No to drogi zakup, ale Meloradio i w takich pomaga. 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szczegóły na meloradio.pl. A teraz łapcie zupełną nówkę sztukę z projektu Enklawa. To Sokół i Pogwarzymy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

kawałek do reklamy.

0: To oni są królami tej dżungli. To grupa Shanga i King of the Jungle w Meloradiu, a my dziś mamy taką małą parapetówkę. Otworzyliśmy zupełnie nowe studio. Wbijajcie na Instagrama Meloradia, żeby je zobaczyć. No a jak tam jeszcze nigdy nie byliście, czyli na naszym Instagramie, no to warto zostawić followa, no bo dużo smaczków tam możecie podglądać i zobaczyć, jak wygląda radio od środka. A za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Gips i jego win. No to niech te konie nas porywają do końca tego wtorku. 21. Punktualnie o tej godzinie ten numer usłyszycie na antenie Mela. To już za moment.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie. Idę w Melo.
3: Ci, którzy skończyli pracę o 21, która właśnie wybiła, zazdro. Fajnie wam pogramy w drodze do domu. Na sam początek mam numer dla fanów dobrych, szybkich aut. Gips i jego win. Ale nieważne, gdzie jesteście, ważne, że z Melo Radiem, bo gramy najmocniej w Polsce. Przekonacie się. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Axwell i Bone. Tak właśnie gra Melo. To Whatever Turns You On. 14 minut po 21. Tyle zarobiła za świeczki. Andziaks, czyli jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, ma też swoją markę świeczek. No i jak portale plotkarskie donoszą, jej firma w jeden rok wygenerowała z tego przychód na ponad 12 milionów złotych. No mocno gratulujemy oczywiście sukcesu i zazdrościmy najbardziej jej dzieciom, które to już chyba w tym momencie mogą przejść na emeryturę.

Jestem Melo Radio, fajnie, że jesteście ze mną. Pychu z tej strony, siemano. Czy jedziecie do domu, czy jeszcze siedzicie w pracy? Melo wam fajnie gra. To się nie zmieni. A za chwilę nowość na naszej playliście od naszego kumpla z Tomorrowland. Będzie Gryfin i Word Away, a wy pamiętajcie, że najlepsze sety właśnie z Belgii, z Tomorrowland macie co tydzień po godzinie 20 w soboty na antenie Meloradia. Tak zaczynamy sobotnie Dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Ale dzień wcześniej, w piątki, też wam je gramy. Od 22 prawdziwie.

Better Times to Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a ja spojrzałem w kalendarz, no i widzę, że dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Więc postarałem się dać wam jakiegoś pozytywnego newsa. Roboty protestowały pod Ministerstwem Cyfryzacji. To się poniosło mega wiralem w internetach. Podobno one protestowały, bo Polska, tu cytat, nie jest przygotowana na nową rzeczywistość. I czemu to pozytywny, dobry dla nas news? No przynajmniej tak szybko nas nie wygryzą.

Radia Nightmare i Jordyn Sparks za nią odpowiadają, tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli ten numer wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w 30 Meloradia. Kolejna lista hitów już w piątek po 18.

piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Tu za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.